cię znat. W okolice szkuriny mi buszujemo i kokolamo dokladasz.